Shufa pita ne lava heyashike. So kea tuya. Ish etipen aset tornaro vo trovok. Peter beseda uj von rende. Mint ochas mushora. Repa radek motoro. Repa radek motoro. Repa mette mojde.